baba, dani dani baba, dani dani baba, madaba maga mama, daba maga gama mama, gama baba baba baba ni dani dani dani, ini daba baba dani dani daba baba baba dani dani dani daba ni daba.